co je glava i prgava, ko ste da ste najlepša ste, ej. Ej, jako malo fali leti, da se čovek poremeti, nit se kerim, nit važniram, ne bi da vas deranžiram, moro